0: 양치비가.
1: Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

0: Pierwsze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Od tego zaczniemy. W serwisie też budżet obywatelski z Duńskiej Woli i wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej. Martyna Witczak, zapraszam. Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Województwo i 19 gmin rozpoczynają współpracę przy przygotowaniu trasy rowerowej. Miłośnicy dwóch kółek mają mieć powody do zadowolenia.
2: Przez takie miasta, między innymi jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko. Czyli rzeczywiście jej użytkownicy będą mieli szansę odwiedzić i podziwiać wspaniałe miejscowości i tereny, które są częścią naszego regionu.
1: Mówiła w Pęczniewie nad Zalewem Jeziorsko Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Podpisany tam został list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu realizacji trasy rowerowej Welowarta. To jedna z ważniejszych planowanych inwestycji rowerowych w regionie. Mieszkańcy z Duńskiej Woli zgłosili propozycję do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do podziału jest 1 400 000 złotych, z czego 1 100 000 przeznaczono na inwestycje, a 300 000 na wydarzenia. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się m.in. budowa pamtraka w Karsznicach, rewitalizacja parku na osiedlu Południe, nowe boisko do koszykówki, plac zabaw, kort tenisowy czy ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowego. Mieszkańcy zaproponowali także organizację kina plenerowego, pikniku koszkarskiego, targów pasji, wydarzeń sportowych oraz inicjatyw integracyjnych i edukacyjnych. Teraz wszystkie projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Głosowanie na zakwalifikowane pomysły ruszy 28 września. Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Województwo i 19 gmin rozpoczynają współpracę przy przygotowaniu trasy rowerowej. Miłośnicy dwóch kółek mają mieć powody do zadowolenia.
2: Przez takie miasta, m.in. jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zabija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko. Czyli rzeczywiście jej użytkownicy będą mieli szansę odwiedzić i podziwiać wspaniałe miejscowości i tereny, które są częścią naszego regionu.
1: Mówiła w Pęczniewie nad Zalewem Jeziorsko Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Podpisany tam został list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu realizacji trasy rowerowej Welowarta. To jedna z ważniejszych planowanych inwestycji rowerowych w regionie. Jak co roku latem Filharmonia Łódzka wyruszyła na festiwalowy szlak. W nadchodzącą sobotę wędrowny festiwal będzie miał muzyczny przystanek w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim.
3: Będziemy przywoływać ducha dawnych orkiestr tanecznych, które od lat towarzyszyły zabawom w polskich miastach i miejscowościach letniskowych. Publiczność do wspólnej zabawy porwie jeden z najznakomitszych zespołów jazzowych w Polsce. Big Band Śląski pod dyrekcją Grzegorza Nagórskiego, który wykona program Klasyka Polskiej Piosenki Jazzowej.
1: Mówiła Karolina Albińska z Filharmonii Łódzkiej. W niedzielę natomiast Kolory Polski zawitają do Bogdanowa, gdzie łemkowskie echa zaprezentują Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Sobotni koncert rozpocznie się o 20.00, ten niedzielny o 19.00.
0: Informacje z kraju i ze świata.
4: Burze, potem trochę spokoju i znów upalnie. Za chwilę o pogodzie, potem rok prezydentury oczami prezydenta Karola Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i areny europejskich rozgrywek piłkarskich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać w zależności od regionu albo do rana, albo do popołudnia. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal będą możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
5: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę, do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
4: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury, 4 42,2. Tyle zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypomniał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
6: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
4: Prezydent w czasie wystąpienia wytknął rządowi brak wizji, a jedynie gaszenie pożarów, jak w przypadku afery w Szpitalu Południowym. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Oznacza to, że procedura wyboru szefa instytucji rozpocznie się od nowa. To też drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Pogrzeb dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień, 14 sierpnia w Warszawie, po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych. Dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Sport. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubicz ze Szwajcarii 6-2-6-1. W 1/8 zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Piłkarze Jagiellonii Białystok wygrali u siebie ze szkockim Glasgow Rangers 2-1. To pierwszy mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Także w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvik z Wysp Owczych 1-0. Piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby. To trzecia runda eliminacji Ligi Konferencji. A GKS Katowice przegrał na wyjeździe z HPL-em Tel Awiw 0-2. Mecze rewanżowe w przyszłym tygodniu. Piąty etap wyścigu kolarskiego Tour de Pologne poprowadzi dziś z Opola na górę Kociesz w Beskidzie Małym. W żółtej koszulce lidera pojedzie Holender Bart Lemmen, zwycięzca wczorajszego odcinka na Orlinku w Karpaczu. Pogoda. Dzisiaj i trochę słońca, i trochę chmur. Na południu i na wschodzie Polski spodziewajmy się też deszczu i burz, lokalnie z gradem. Maksymalnie 19 stopni na Pomorzu, w centrum 24, 27 na krańcach południowo-wschodnich.
0: Nasze radio 92.1 FM. Nostalgicznie.

pyłem księżycowym być na twoich stopach, wiatrem przy twej wstążce, mlekiem w twoim kubku, papierosem w ustach, ścieżką pośród chabrów, ławką, gdzie spoczywasz, książką, którą czytasz. Przeszyć cię jak nitką, otoczyć jak przestwór, być porami roku dla twych drogich oczu.

Przeżyć jak nitką, otoczyć jak przestwór. Być porami roku dla twych drogich oczu. I ogniem w kominku, i dachem, co

0: ron.
1: Nasze radio nostalgicznie. Posłuchaj nas w internecie na www.nostalgicznie.nasze.fm.

0: Nasze Radio.
1: Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Od tego zaczniemy. W serwisie też budżet obywatelski z Duńskiej Woli i wędrowny festiwal Filharmonii Łódzkiej. Martyna Witczak, zapraszam. Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Województwo i 19 gmin rozpoczynają współpracę przy przygotowaniu trasy rowerowej. Miłośnicy dwóch kółek mają mieć powody do zadowolenia.
2: Przez takie miasta, między innymi jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zawija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko. Czyli rzeczywiście jej użytkownicy będą mieli szansę odwiedzić i podziwiać wspaniałe miejscowości i tereny, które są częścią naszego regionu.
1: Mówiła w Pęczniewie nad Zalewem Jeziorsko Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Podpisany tam został list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu realizacji trasy rowerowej Welowarta. To jedna z ważniejszych planowanych inwestycji rowerowych w regionie. Mieszkańcy z Duńskiej Woli zgłosili propozycję do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Do podziału jest 1 400 000 zł, z czego 1 100 000 przeznaczono na inwestycje, a 300 000 na wydarzenia. Wśród zgłoszonych pomysłów znalazły się m.in. budowa pamtraka w Karsznicach, rewitalizacja parku na osiedlu Południe, nowe boisko do koszykówki, plac zabaw, kort tenisowy czy ogólnodostępne miasteczko ruchu drogowego. Mieszkańcy zaproponowali także organizację kina plenerowego, pikniku koszkarskiego, targów pasji, wydarzeń sportowych oraz inicjatyw integracyjnych i edukacyjnych. Teraz wszystkie projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym. Głosowanie na zakwalifikowane pomysły ruszy 28 września. Welowarta połączy łódzkie na dwóch kółkach. Województwo i 19 gmin rozpoczynają współpracę przy przygotowaniu trasy rowerowej. Miłośnicy dwóch kółek mają mieć powody do zadowolenia.
2: Przez takie miasta, m.in. jak Uniejów, Warta, Sieradz, Działoszyn, do granicy z województwem wielkopolskim i zawija pętlę wokół zbiornika Jeziorsko. Czyli rzeczywiście jej użytkownicy będą mieli szansę odwiedzić i podziwiać wspaniałe miejscowości i tereny, które są częścią naszego regionu.
1: Mówiła w Pęczniewie nad Zalewem Jeziorsko Joanna Skrzydlewska, marszałek województwa łódzkiego. Podpisany tam został list intencyjny dotyczący współpracy przy przygotowaniu realizacji trasy rowerowej Welowarta. To jedna z ważniejszych planowanych inwestycji rowerowych w regionie. Jak co roku latem Filharmonia Łódzka wyruszyła na festiwalowy szlak. W nadchodzącą sobotę wędrowny festiwal będzie miał muzyczny przystanek w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim.
3: Będziemy przywoływać ducha dawnych orkiestr tanecznych, które od lat towarzyszyły zabawom w polskich miastach i miejscowościach letniskowych. Publiczność do wspólnej zabawy porwie jeden z najznakomitszych zespołów jazzowych w Polsce. Big Band Śląski pod dyrekcją Grzegorza Nagórskiego, który wykona program Klasyka Polskiej Piosenki Jazzowej.
1: Mówiła Karolina Albińska z Filharmonii Łódzkiej. W niedzielę natomiast Kolory Polski zawitają do Bogdanowa, gdzie łemkowskie echa zaprezentują Kari Sal i Adam Bałdych z zespołem. Sobotni koncert rozpocznie się o 20:00, ten niedzielny o 19:00.
0: Nasze Radio. Najlepsze źródło informacji.
4: Nasze Radio 92.1 FM. Nostalgicznie.